sobą powieście swinie. Maczecie pokazać i swoje klawy, wyloczy ze swide i ludzi ma. Bicie wielkie prawe, lecie szaki drżacie my zubi ma. Honda cię neki ludzi, popadat kroz prozore, nevino potpuno slučajno.